0: three.
1: Ow.
0: And four, three.
1: Ow.
0: And four, three. And два.
1: Ow. Ow.
0: Že prosti, no, ka. En, dva, tri. En, dva, tri.
1: Ow.
0: En, dva, tri. En, dva, tri.
1: Ow.
0: En, dva,
1: tri. Pa kva ste zajehlo?
0: Kaj ti misli, jaz ne znam, kaj se tako, ha? Čuj, DJ, pa muziko, gor kukaj. Čuj, žaba, zdaj ti mi jaz pokazal, kak se pleši v Maribor.
1: Kva? Se tole ti misli, Bob?
0: Vse mogoče sem z Maribora, samo jaz znam plesati na RS, čuj.